0: Cambridge Radio.
1: Want Cambridge to know your business? Put it on Cambridge Radio. From cafes and clinics to startups and stores, our listeners are your neighbours. Tuned in at breakfast, at work and on the school run. We'll script it, voice it and get you on air fast with flexible packages for every budget and real results you can measure. Grow local. Advertise on Cambridge Radio. Book a free chat today. Go to cambridge.radio/advertise.
0: Discover the Cambridge food scene in flavour. Download on Radio Player or wherever you get your podcasts. We are Cambridge.
1: Cambridge Radio.
2: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
3: Yes, sir.
4: Polskie fale.
5: Polskie fale.
6: Polskie fale.
7: Polish Wave.
8: Polskie fale, słuchacze, słuchaweczki, cześć, tutaj Piotr Czosnyka za mikrofonem. 19 lipca, kochani, w studiu przed chwilą była wspaniała Ania Czop, a teraz wspaniały, wybitny Piotr Wokrzesiński. Dobrze wymawiam twoje nazwisko, Piotrze?
9: Poprawnie, tak.
8: Dziękuję. Cześć. Dzięki, że jesteś pierwszy raz tutaj w studiu.
9: Cześć Piotrze. Dzięki za zaproszenie.
8: W ogóle, słuchajcie, jakbyście chcieli się odezwać do nas w studiu, to... bo będziemy trochę mówili teraz o Piotrze. Mamy trochę muzyki, zostało nam pół godzinki raptem, ale rozmawiamy o Piotrze, jak Piotr się znalazł w Cambridge, co robi w Cambridge, jak wygląda jego aktywność, jak wyglądają jego dni. Jeżeli chcecie się do nas odezwać, pokazać nam trochę miłości, numer do studia, pod który możecie wysłać teksta, to jest 07919-070-490. 07919-070-490 albo nam puścić e-maila, studio@cambridge.radio. Więc witam Piotrze. Słuchaj, cześć, jak cześć. Się znalazłeś w Cambridge?
9: Do Cambridge dotarłem w 2014 roku jesienią.
8: To już 12 lat,
9: tak.
8: Kupę czasu
9: minęło, no, tak.
8: Ile lat miałeś, jak przyjechałeś?
9: No, szybka matematyka, 26.
8: Pięknie. I jesteś z Łodzi, tak?
9: Tak, pochodzę z Łodzi.
8: Fantastycznie. Czy mamy znajomą, którą trzeba pozdrowić teraz? Chyba Kamilę, Janik.
9: Jak najbardziej. Pozdrawiamy Kamilę, bo w dużej mierze dzięki niej się tu znalazłem. Jechałem w nieznane wraz ze swoją w tamtym czasie partnerką, dziewczyną Laurą. I Kamila była taka miła i pomogła nam w pierwszych miesiącach odnaleźć się z zamieszkaniem, prawda, i trochę wsparła mnie w poszukiwaniu pracy. Także te pierwsze tygodnie, tak, była bardzo pomocna, no.
8: I ja, wsparcie moralne, wsparcie psychiczne.
9: Tak jest. Także pozdrawiam cię, Kamila.
8: No, Kamilo, pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, my w ogóle się poznaliśmy przez przypadek na targu. Jakieś 10 lat temu dosłownie. Coś Zgadza takiego się. Chyba było przy warzywniaku Simona w niedzielę.
9: Dokładnie.
8: I jakoś bardzo fajnie spotkać się z innymi rodakami po prostu po uśmiechu, bo to się od tego wszystkiego zaczęło. Niesamowicie, więc co nas sprowadziło razem? Sprowadziło nas dobre, świeże jedzenie i warzywa.
9: Warzywka Simona, to prawda. Tak. To zawsze bardzo miłe doświadczenie poznać w Cambridge tak zupełnie randomowo
8: polską
9: jakąś duszę i złapać fajny kontakt. To jest zawsze miłe.
8: No, ale też razem chodzimy na polską mszę, która jest tutaj w kościele Orlem o 13:00 co niedzielę, więc jest fajnie, bo też mamy taką kolebkę polskości dzięki temu.
9: Jak najbardziej, tak. Polskie msze bardzo pomagają mi się transportować wspomnieniami do dawnych czasów, do dawnych uczuć, do stron, które pamiętam, które wywołują we mnie dużo emocji.
8: Fantastycznie. Piotrze, a czym się zajmujesz?
9: Obecnie jestem trenerem personalnym. Pracuję na siłowni, pomagam ludziom wracać do formy.
8: No, czyli też tak zdrowie,
9: tak.
8: Fizyka... Fizyka? Nie fizyka.
9: Fizyczność,
8: dziękuję.
9: Ciało, tak. Jak się... Pomagam po prostu ludziom powrócić do sprawności, do formy, ale też prowadzę właśnie w kontekście diety, jak się właściwie odżywiać, żeby wspierać te treningi i żeby uzdrawiać swoje ciało.
8: No właśnie, bo my się umawialiśmy na trening w zeszłym tygodniu. Ja niestety, sorry, dałem w ogóle dyla, bo praca mi się posypała i musiałem być w pracy w czwartek, ale jesteśmy już, jakoś się umawiamy na przyszłe dwa
9: tygodnie. Usprawiedliwiony, nie ma sprawy.
8: Dzięki.
9: Jeszcze się, będzie okazja.
8: Bo też fajnie jest dla mnie w ogóle, nie wiem, czy to jest coś, dziwna sprawa, ale bo chodziłem na kursy fitnessu, taki, wiesz, taki bootcamp, tylko jest tutaj, jest tego sporo, ale tak mieszkam już w Anglii od 91 i robienie ćwiczeń razem z trenerem z Polski, po polsku, to jest coś dla mnie takiego całkiem unikalnego. Znajduję cię jako zupełnym takim rodzynkiem. I to jest dla mnie fantastyczne. Gdzie się ćwiczenia odbywają? Czy robisz na zewnątrz, czy w gymie?
9: Obecnie wszystkie zajęcia, które prowadzę, są na siłowni. Na siłowni Pure Gym, Grafton Center. Cambridge.
8: A to super, w samym centrum.
9: W samym centrum,
8: słuchaj,
9: tak jest.
8: Czymś ci też
9: Trzeba by mieć karnet na tą siłownię, żeby móc też
8: wejść,
9: tak, i żebyśmy mogli odbywać zajęcia, ale nie ograniczam się tylko do tego i jestem gotowy i spotykać się z klientami i w parku, i w domu, gdziekolwiek, kto ma fantazję, prawda, bo nie potrzeba zawsze jakichś niesamowitych sprzętów i ciężarów, żeby odbyć fajny trening, który pomaga nam się rozwijać i uzdrawiać.
8: I jak długo taki trening trwa?
9: Taka sesja około godziny z reguły.
8: Wow, to fantastycznie, to dłużej niż to 60 minut.
9: 60 minut.
8: Bo zazwyczaj takie sesje, na które chodziłem, to było 45-50, coś takiego.
9: Okay.
8: Jakby ktoś był zainteresowany z naszych słuchaczek, słuchaweczek, jak ciebie można, bo masz konto na Instagramie.
9: Mam konto na Instagramie, niedużo tam się na razie dzieje, jestem rozwijam się pomału, tak.
8: No.
9: Konto nazywa się Body Aware, czyli świadome ciała.
8: Body Aware.
9: Tak jest. Body Aware 77. Inne były już domeny zajęte. Także znajdziecie mnie pod Body Aware 77. Tak.
8: Super, dzięki Piotrze. Słuchaj, poprosiłem cię, żebyś przyniósł ze sobą trochę muzyki. Wybraliśmy jeden z takich utworów. To jest takim spokojne, fajne. Mógłbyś mi coś o nim powiedzieć?
9: Tak, mówisz spokojny, fajny, bo większość muzyki, której słucham, jest spokojna.
8: Jesteś właśnie spokojnym, właśnie jest taki... słuchacze, nie wiem, czy to odbieracie, ale tutaj w studiu jest taki bardzo fajny spokój. Piotrek, jesteś tak jakoś fajnie wyrównowany, wyrównoważony. Mhm. Jest taki dużo balansu.
9: Dziękuję. Staram się. Staram się, aczkolwiek czuję też tremę teraz, co pewnie też jakoś...
8: Dobrze jest, każdy czuje tremę, wiesz.
9: Dobrze
8: pierwszy
9: się
8: raz jest najlepszy.
9: Tak, tak. No niecodziennie występuję w radio, to prawda. No. Także trema jest, ale faktycznie, że staram się ten spokój odnajdywać, bo często w życiu właśnie bywałem w sytuacjach, których tego spokoju nie było i dopiero uczę się od niedawna właśnie odnajdywać go w sobie i muzyka w dużej mierze pomaga mi go znaleźć i wycentrować się, prawda, i ten spokój kultywować. Także pierwszy utwór, co tam wybrałeś, Shata QS, to jest taka artystka polska właśnie, która bardzo do mnie trafia, współczesna, bardzo, powiedziałbym, że to jest alternatywna muzyka, sięgająca do takich bardzo pradawnych, powiedzmy, tradycji polskich.
8: Wow.
9: Tak. Bardzo doceniam ją za liryki. Jest bardzo kreatywna. No tak, posłuchajcie sami.
8: Bosko, lecimy. Tak, dzięki,
9: zapraszam.
8: Piotrze.

0: Hej, hej! Co to było?
1: Jestem. Pytasz o utwór?
0: No.
1: Shatakues.
0: Shatakues?
1: Shatakues? Tak.
0: To był z płyty, utwór z płyty Veda. A jakbyście chcieli wiedzieć, słuchacze i słuchaweczki, to częstotliwość stroju instrumentów w tej piosence to było A równa się 432 Hz. Tak bardzo spokojnie.
1: Co ty powiesz?
0: I to Piotrze. Była informacja, słuchaj, to była ta informacja na tej płycie też. Płyta okay. się nazywa Veda, wyszła w zeszłym roku, w 2025 się ukazała.
1: Słuchaj, ja nie znam tak wielu szczegółów, wybacz.
0: Tam sobie trochę popatrzyłem, bo to
1: wiesz, ja po prostu się oddaję brzmieniom, wiesz, i rozpływam się.
0: Nie
1: jestem taką osobą, która by tak wynikała bardzo w detale.
0: Ale mamy też następny utwór też, który jest bardziej trochę taki, rozrusza naszą...
1: Tak jest.
0: Ale to jeszcze za chwilkę, bo chciałbym jeszcze się trochę tak wypytać, bo sam obstawiam fitness mocno, bo to jednak, wiesz, nie ukrywam, mam teraz w pasie 38, mam 45 lat, mam wzrostu 1,80 m, więc jest trochę tej nadwagi, no. I trochę tego tłuszczyku jest. W moim wieku to już trzeba uważać też, trzeba schudnąć, bo to może się potem powiązywać z takimi nieciekawymi chorobami.
1: W każdym wieku i w każdej wadze warto dbać o siebie po prostu.
0: No właśnie, tak a słuchaj, to ile...
1: Nigdy na pewno nie jest za późno.
0: Ile, w jakim wieku jest twój taki przeciętny klient?
1: Ciężko mi powiedzieć, wiesz, ja mam pewien rozstrzał. Najmłodszy klient chyba, z jakim pracuję, albo pracowałem, to miał 23 lata.
0: No.
1: A najstarszy 70.
0: Super.
1: Czyli... Ale średnia to jest około tych 40-50, myślę, tak najczęściej.
0: No.
1: To są ludzie w tym przedziale, tak.
0: To jest bardzo ciekawe, czyli dla naszych słuchaczy, dla młodych, dla seniorów, nigdy nie jest za późno na trening i ruch to zdrowie chwilowo. To każdy
1: tak
0: lekarz
1: jest.
0: Wam to powie, że ruch to zdrowie. Jejku, to się rymuje. To nie było przygotowane.
1: Na każdym etapie swojego życia, jeśli zaczniemy przygodę z fitness treningiem, to będzie tylko z korzyścią, to na pewno.
0: Słuchaj,
1: czy mamy 20 lat, czy 70.
0: Słuchaj, jaka jest różnica, bo ty jesteś fitness coach?
1: I fitness coach, i personal trainer.
0: I jaka jest różnica? Jest jakaś różnica?
1: Jest. Jest fitness coach, to prowadzi zajęcia grupowe, jest tak najprościej, w zasadzie to jest pierwsze kryterium, prowadzi zajęcia grupowe, prawda, jest od 5 do 20 osób, może być nawet więcej oczywiście, ale takie grupy ja prowadzę i wtedy tylko demonstruję pewne ćwiczenia i wszyscy muszą powtarzać, więc nie ma takiej możliwości, żeby skupić się indywidualnie na każdym, więc każdy musi tak bardziej zadbać o siebie, więc zakłada się, że te osoby już w jakieś tam, powiedzmy, jakieś umiejętności mają, nie przychodzą tak zupełnie początkujący na takie zajęcia fitness coach, ale mogą też, po prostu muszą na siebie bardziej uważać i oszczędzać. Natomiast personal trainer to jest z reguły one-to-one, jeden na jeden spotkanie, gdzie już indywidualnie podchodzimy do osoby, jakie są jego potrzeby, jak jej i opracowujemy po prostu plan.
0: Potrzeby cielesne?
1: Tak jest. Opracowujemy plan, jak po prostu zbliżyć się do tych określonych celów, prawda?
0: Ale plan to jest nie tylko ćwiczenia, też mówimy tutaj o diecie,
1: więc mindset tak, też, tak.
0: Mindset.
1: Jak najbardziej.
0: Jak to po naszemu mindset?
1: Mindset.
0: Ustawienie, ośki, duchowo psychicznej?
1: Nie. Pięknie to ubrałeś słowo, nie bym tego nie nazwał.
0: Ale coś w tym jest, bo to...
1: Takie nastawienie, tak, nastawienie do życia i do treningu i radzenie sobie ze stresem może też, tak. Lubię w takich zakresach też pracować z ludźmi i wspierać ich.
0: To głęboko idziesz, nie tylko tak, że okej, ja przychodzę do ciebie, robimy 10 pompek, ty mi
1: tak.
0: Mierzysz czas, odliczasz, potem ja wstaję, mówisz, dobra, teraz Piotruś, biegaj dookoła sali 10 razy, potem znowu te pompki, potem trochę brzuszków, to jest wszystko bardziej tak ułożone do, powiedzmy tak, do, tak jak krawiec dopasuje.
1: Aha.
0: Fajny strój, to... Ty dopasowujesz do osoby osobiście podejście do innego trochę zmienienia trybu życia na lepsze?
1: Mm-hmm, tak. Fajnie to ująłeś. Myślę, że tak, można tak powiedzieć. Tak holistycznie staram się podejść, po prostu nie ograniczać do tylko do tej formy fizycznej, chociaż głównie to jest główny motyw tak naprawdę, motyw przewodni naszych sesji, z tym głównie do mnie przychodzą ludzie, ale często po prostu z biegiem sesji tak się okazuje, że są jeszcze inne aspekty i zakresy, w których możemy się porozumieć i okazać sobie wsparcie, nie?
0: Wyobrażam sobie, że też pewnie ludzie się otwierają więcej, jak spędzasz z nimi czas.
1: Otóż to.
0: To trochę tak, trochę działa jakby taki, no, counselor trochę, co nie?
1: Zgadza się, tak. Często te sesje przekształcają się w taki counseling trochę. Aczkolwiek oczywiście nie ma na to żadnej presji. Podstawową sprawą jest fizyczność, po prostu to wychodzi czasem naturalnie, prawda?
0: Oczywiście.
1: Jeśli osoba jest na to otwarta i ma taką potrzebę, prawda?
0: No bo jesteśmy ludźmi jednak, nie jesteśmy robotami.
1: Tak jest, tak jest. Ale głównie skupiamy się na treningu i tak, na formie, żeby... moim zadaniem jest i taką misją i pasją ludzi po prostu motywować, żeby mieli po prostu tą pasję w sobie, dyscyplinę i potrafili sami się po prostu zmotywować do tego treningu. No i ostatecznie byli niezależni, prawda, ode mnie. To nie jest tak, że muszą ze mną już do końca świata ćwiczyć, ale chcę się ludzi nauczyć, żeby byli po prostu niezależni, żeby sami znali techniki, metody, jak programować taki trening, żeby on miał sens i żeby ich prowadził po prostu do przodu.
0: Czyli ty jakby ich trochę z tej klatki wyprowadzasz na prawdziwą taką prerię życia.
1: Uwielbiam twoje metafory, Piotr, naprawdę.
0: No to jest
1: jakby tak jest, barwne.
0: Co nie tak jest, codzienność może być taka tłamszona, siedzimy w robocie, potem dom, potem spanie, rodzina, spanie, dom, robota, to się powtarza, tak. Nagle się nam tak ramionka zamykają trochę, już potem siedzimy, oglądamy wiadomości po raz wtóry i to nie jest życie naprawdę, nie? To nie jest życie do końca, to nie jest życie, to nie jest takie łapanie oddechu.
1: Też jest życie.
0: Też jest życie.
1: Nie będziemy mówić,
0: oczywiście.
1: Nie, co dla każdego jest życiem, prawda? Ale zawsze można więcej, nie? Można sięgnąć po więcej. Więc jak ktoś ma taką inspirację i uczucie, że dobrze by mu zrobiło jakaś ruchomość, jakaś wzmożona aktywność, to ja zachęcam z całych sił, bo to są tylko korzyści szeroko potwierdzone z tego płynące.
0: No super. Tak.
1: I testymonia moich klientów są zawsze inspirujące, wszyscy są zawsze... No, zachwyceni nie tyle moją pracą, ale nie to mam na myśli, ale to jak po prostu transformuje ich to, co sami robią, bo tak naprawdę to jest ich praca. Ja tam jestem tylko wsparciem, prawda?
0: Dyrygentem.
1: Ta osoba, ten klient wykonuje całą robotę, prawda? Musi się napocić.
0: Zmotywować.
1: Natrudzić, zmotywować, tak.
0: I słuchaj,
1: za to mam zawsze wielki szacunek do nich i wdzięczność.
0: No.
1: Tak, i podziw.
0: Bosko. Piotrze, to jest na temat motywacji. Tutaj mam taki kawałek, to nie jest polski kawałek, ale to jest coś do sportu takiego, tak?
1: Aha, fajny wybór, Piotrze. Tak, przyniosłem coś takiego. Tak, formacja się nazywa Sick Individuals, utwór Lifted. To jest tak, żeby trochę odmienić rytmy właśnie, pokazać tą moją właśnie stronę taką fitness, tą moją duszę, bo jestem jednak bardzo też aktywny, lubię spokój i lubię wypoczywać w spokoju, w naturze, ze spokojną muzyką, ale gdy jestem na siłowni, to jest petarda, to jest dynamit, to jest dużo energii, jest fun i lubię gwałtowne kawałki i to jest jeden taki, który fajnie to myślę, że przedstawia i reprezentuje, także zapraszam, poskaczcie sobie troszeczkę.

0: Ja Szczupak, ja Szczupak. Do wszystkich, do wszystkich. Zaciągamy sieć. Można zaczynać.
1: Polskie fale, zaciągamy sieć. Zaciągamy sieć? O, nie, tutaj coś innego. Nie bójcie się zmiany na lepsze, to był Sokół. Sokół nam się tutaj zakradł do studia. Nie boimy się zmiany na lepsze, co nie? Bo o to też chodzi, żeby trochę, to o czym mówiliśmy przed chwilką, przed utworem muzycznym, żeby właśnie nie bać się zmiany na lepsze, że ty nie mówisz ludziom, jak mają żyć, tylko że jak chcą troszeczkę więcej od życia, to można się z tobą skontaktować, Piotrze.
2: Tak, zapraszam.
1: No tak. Śmiało.
2: Aha. No jest we mnie ogień, tak. Jest we mnie ogień w tym temacie. Uwielbiam się tym zajmować. Jestem pełen pasji. Kocham pracować z ludźmi. To jest strasznie przyjemne po prostu. Być blisko z ludźmi, rozmawiać z nimi, a jeszcze móc wspierać ich w czymkolwiek, z czymkolwiek przychodzą do mnie i z czymkolwiek się zmagają. No to jest zaszczyt. To jest po prostu zaszczyt. To jest niezwykła wymiana energii. Bardzo, bardzo to jest satysfakcjonujące. I wdzięczne. Także czuję się błogosławiony po prostu, że mam takie zajęcie, że trafiłem na to, tak, że mogę się tym trudnić. To jest wielki dar. Każdego dnia jestem wdzięczny za to.
1: Bosko, drodzy słuchacze, słuchaweczki, nie zostało nam długo czasu. Wszystkie informacje na temat, jak skontaktować się z Piotrem i z Body Fitness.
2: Body Aware.
1: Dzięki, Piotrze. To będą umieszczone na naszej polskich falach. Polish Waves na Cambridge Radio, na naszym stronie twarzaka, czyli Facebooka. Nie robimy tutaj darmowej reklamy Facebooka, no, ale jest tak łatwo. I tam wszystkie informacje będą na temat, jak się skontaktować i od czego zacząć. Do ciebie najlepiej napisać jakiegoś teksta, Piotrze, czy...
2: Każda forma. Czy napisać wiadomość tekstową, czy wysłać maila.
1: Super.
2: Tak, jest też tam... Wysłałem ci, Piotrze, też taki link do takiego mojego kalendarza, gdzie można bezpośrednio od razu zabuk Calendly. Tam można od razu bezpośrednio zapunkować sobie sesję ze mną.
1: Bosko.
2: Pierwsza sesja taka jest zapoznawcza, ona jest darmowa. To jest konsultacja, gdzie się spotykamy i po prostu możemy sobie przez 30 minut przedyskutować.
1: Genialnie.
2: Wszystkie
1: pierwsza sesja z Afryko, słuchacze. Bosko.
2: Zapraszam. Promocja.
1: Promocja. Genialnie. Piotrze, jeszcze tak w pigułce, w 20 sekund. Jak się znalazłeś jako w tej branży? Od czego to się zaczęło?
2: A, to jest fajne pytanie. Bardzo dobre pytanie. I tutaj chcę pozdrowić mojego tatę, bo to od niego się zaczęło. Mój kochany tato, który od najmłodszych lat mnie i wszystkich moich braci wspierał właśnie w fitnessie i w... Przepraszam, Piotrze, pokazuję.
1: Nie, pokazywałem, że już tam czas ubiega. Ja zadałam ci poważne pytanie na sam koniec. Wybacz mi.
2: Jasne.
1: A pozdrawiamy tatę.
2: Tak, bo to dzięki niemu. To dzięki niemu po prostu on we mnie wpoił miłość do sportu.
1: Bosko.
2: I tak to ze mną zostało.